rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

0: dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy, dość chłodny poranek w Toruniu. Witam Was, mam nadzieję, rozgrzewającą muzyką na 96,7 FM w Toruniu. 9 stopni tyle widzimy na toruńskich termometrach. Teraz na szczęście w ciągu dnia sytuacja nam się odmieni, oczywiście na plus, do 23 stopni, na tyle czekamy w środę w Toruniu. Dużo słońca, bez opadów, no i silniejszy wiatr też nam odpuszcza.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 1/1000 sekundy zdecydowała o Mistrzostwie Europy. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki. Finał był niezwykle wyrównany. Polka linię mety przekroczyła równocześnie z Nadine Wieser. O wyniku zdecydowała fotokomórka. Sędziowie uznali, że Holenderka była szybsza o 1/1000 sekundy.
3: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.

0: to jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
1: Mówiła po zawodach Skrzyszowska. W finale rzutu młotem nie poszło Pawłowi Fajtkowi, który zajął 5. miejsce. Na 5. pozycji zakończył też bieg na 100 metrów Dominik Kopeć. To pierwszy od 20 lat finał tej konkurencji z udziałem Polaka. Ewakuacja 90 osób w Tomaszowie Mazowieckim. Pijany mężczyzna miał odkręcić gaz w bloku przy ulicy Polnej. Wcześniej groził, że odbierze sobie życie, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
2: Policjanci przy pomocy strażaków Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali 31-letniego agresora. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Kierowcy znów pobili rekord na Zakopiance. W niedzielę tunelem pod Luboniem Małym przejechała rekordowa liczba pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55.
1: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio 26 tysięcy pojazdów. Tunel ma nieco ponad 2 km długości, a został otwarty w listopadzie 2022 roku.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Jest drugi medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, której do złota zabrakło zaledwie tysięcznej części sekundy. Piąty w finale rzutu młotem był Paweł Fajdek. Polak nie zdołał przekroczyć 80 metrów. Także piąte miejsce w biegu na 100 metrów zajął Dominik Kopeć. Zdecydowana wygrana polskich siatkarek w pierwszym meczu memoriału Agaty Mrusy w Koszalinie. Polki wygrały 3-0 z Ukrainą. Dziś zmierzą się z Francją, a zawody to ostatni sprawdzian naszych siatkarek przed Mistrzostwami Europy.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: My z kolegami na podwórku dobrze byliśmy w bieganiu przez płatki, że wtedy żaden z nas nie pomyślał, żeby zacząć to trenować. Potem mógłby osiągnąć jakiś sukces jak Pia Skrzyszowska. Wielkie brawa dla Pii z samego rana. 6:03. Czułe dzień dobry, Polsko!
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
7: Wychyliliście już głowę spod kołdry? Mam nadzieję, że tak. Od razu was witają dobre, piękne, polskie utwory. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz.

Wstawać, wstawać, nie udawać, że tam jeszcze te 5 minutek sobie chcecie poleżeć. Trzeba wstać, żeby dłużej dzień trwał, żeby było miło, sympatycznie, żeby do pracy zdążyć na przykład. W takie święto jak dziś to się należy. Dzień pracoholików. Witamy wszystkich tych, którzy kochają swoją pracę, którzy z uśmiechem do niej chodzą, którzy nie mogą bez niej żyć. Zastanawiam się tylko, co taki pracoholik ma zrobić, jak mu zabraknie pracoholu. Co on wtedy robi? O, pewnie nie wie, gdzie wsadzić te ręce. Co jeszcze w domu coś wysprząta, coś jeszcze zrobi. No tak, tak to jest. My jesteśmy zapracowanym narodem, więc najprawdopodobniej wielu z nas dzisiaj będzie świętowało Dzień Pracoholików. A nawet jak ktoś uważa, że może żyć bez pracy, to może chociaż ją lubi, tą swoją pracę. Dzisiaj o pracy może porozmawiajmy, skoro takie święto w kalendarzu. Jak zawsze na początek podaję numer telefonu. Zapraszam was do kontaktu. 726-826-826. Chętnych zapraszamy też na naszego Messengera. Można tam zostawić głosówkę. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy dokończyli zdanie. Już ukierunkuję trochę to pytanie. Znaczy pytanie, to będzie zdanie, żebyście dokończyli. A ja lubię swoją pracę, bo... I ciekawy jestem, czy tam jesteście, ci, którzy lubią swoją pracę. Dajcie znać, dokończcie zdanie, a ja lubię swoją pracę, bo... SK2. A kto pierwszy pojawi się na antenie, oczywiście dostanie kubek Radia SK2.

0: ale tak gram jeszcze do tej kołderki, tak mówiłem poprzednio, wychodzić, ale tutaj taki klimacik zrobiłem, żeby jeszcze wam troszeczkę dobrze o tej porze zrobić te tak zwane jeszcze 5 minut. No, macie, proszę, nie dziękujcie. 19 po 6, Jeremi Sikorski za nami, a obudzona Bogusia już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bogusiu, dzisiaj o pracy dużo będziemy mówić, dzień pracoholika w kalendarzu. Może nie każdy jest pracoholikiem, ale wielu z nas lubi swoją pracę i dzisiaj dokańczamy zdanie, a ja lubię swoją pracę, bo... I tutaj po tym bo u ciebie co następuje?
1: Bo uwielbiam pracę z dzieciakami, takimi maluszkami w przedszkolu. Które ci powiedzą, że cię kochają, które się przytulą.
0: Czyli jesteś ciocią? Jesteś ciocią?
1: No można tak powiedzieć.
0: Jesteś przedszkolną ciocią. A słuchaj, a w jakiej miejscowości to przedszkole, w którym pracujesz?
1: W Krakowie.
0: W Krakowie. Czy w twoim przedszkolu akurat już wszystko funkcjonuje, czy przerwa wakacyjna jeszcze trwa?
1: Teraz właśnie mamy dyżur wakacyjny. Miałyśmy w lipcu wolny, teraz pracujemy.
0: Zaczęło się. Czyli dzisiaj zmierzasz do pracy już. Powoli się zbierasz. Tak. Dobra, i na którą w pełni...

0: To przedszkole, w którym pracujesz?
1: W Krakowie.
0: W Krakowie. Czy w twoim przedszkolu akurat już wszystko funkcjonuje, czy przerwa wakacyjna jeszcze trwa?
1: Teraz właśnie mamy dyżur wakacyjny. Miałyśmy w lipcu wolny, teraz pracujemy.
0: Zaczęło się. Czyli dzisiaj zmierzasz do pracy już. Powoli się zbierasz.
1: Tak.
0: Dobra, i na którą w pełni?

0: gotowa musisz być, kiedy pierwsze dzieciaczki przychodzą?
1: Dzisiaj mam popołudniową zmianę, czyli na 9:30.
0: Popołudniowa zmiana to 9:30?
1: Tak.
0: Okej! Okay. Okej, okay. Dobrze. Zobaczcie, zobacz, nawet nie wiedziałem, że to tak to wygląda. Popołudniowa zmiana od 9:30. A o której się kończy ta popołudniowa zmiana?
1: O 17:00.
0: Okej, okay. A to strach pomyśleć, kiedy się zaczyna poranna?
1: O 6:30.
0: A, okej. Okay.

0: Dobrze, pięknie. Nie każdy by powiedział, że z tego samego powodu, to co ty, lubi swoją pracę, bo dzieci potrafią dać też w kość.
1: Ale są wspaniałe.
0: Oczywiście.
1: I cudowne.
0: I wszystkie dzieci nasze są w dodatku.
1: O, to dokładnie.
0: Tak jest, jak to śpiewał klasyk, a w zasadzie pani klasyk tak śpiewa, że wszystkie dzieci nasze są. Bogusiu, kubeczek tak. Trafia do ciebie, dzięki za odzew. Pięknej pracy
1: bardzo
0: życzymy.
1: Dziękuję.
0: I żeby dzieciaczki do ciebie dalej się przytulały. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Można nagrywać się na naszą radiową sekretarkę, można wysyłać głosówki na Messengerze. Kończymy dzisiaj zdanie w Dzień Pracoholika. A ja lubię swoją pracę, bo...
2: Eskad.

6.25, rzut oka na prasę i od razu jest coś, co się wpisuje w dzisiejsze święto. Wielkimi literami. Uważaj, seniorze! Dzisiaj Super Express sprawdza, ile można dorobić, by nie stracić świadczenia. Mowa o emeryturze, no bo są tacy przecież, co na emeryturze sobie jeszcze dorabiają, ale oho, nie ma tak, że możesz sobie dorobić, ile chcesz. Przekroczenie 70% średniej pensji skutkuje zmniejszeniem świadczenia, natomiast przekroczenie 130% średniej pensji oznacza całkowite zawieszenie wypłaty za dany miesiąc.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
5: Sprzątanie nie musi być udręką.
6: Tutelem
5: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
7: Tutelem, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tutelem, nie ma lepszych rozwiązań.
8: 13. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 16 sierpnia od 19.30. Czas na żużlowy mecz gigantów. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Betard Sparta Wrocław. Tego widowiska nie możesz przegapić, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
9: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: I po reklamie.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Z rana coś cieplejszego na pewno trzeba ze sobą zabrać i na czuja nie wychodzić, bo może was dość mocno zmrozić. Na termometrach w ciągu dnia na szczęście dużo przyjemniej, zobaczymy do 22 stopni, podobnie jak wczoraj, z tym, że nieco słabszy wiatr, więc może ta odczuwalna będzie mimo wszystko nieco wyższa. Jeśli chodzi o ciśnienie, tutaj lekko zawyżone, więc kawa w Toruniu myślę, że tylko dla smaku.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
13: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Korea Północna znów wystrzeliła pocisk balistyczny. Rakieta przeleciała ponad 700 km w stronę Morza Japońskiego. To drugi taki test w ciągu tygodnia. Próba odbyła się tuż przed wspólnymi manewrami Korei Południowej i USA. Korea Południowa wezwała sąsiadów do natychmiastowego zaprzestania prowokacji. Trump potajemnie odleciał z Turcji innym samolotem. Po lipcowym szczycie NATO w Ankarze prezydent USA miał odlecieć Air Force One. Zamiast tego potajemnie przewieziono go na pokład mniejszego wojskowego samolotu. Operację przeprowadzono w tajemnicy, a powodem miała być groźba irańskiego ataku. Dziś pierwsze od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Najlepiej zobaczą je mieszkańcy Islandii i Hiszpanii. Częściowe zaćmienie będzie też widoczne w Polsce. Zacznie się między 19.10 a 19.20. Eksperci przypominają, słońca nie wolno oglądać bez odpowiednich zabezpieczeń.

0: No i wysprzątane wszystko, pozamiatał, można powiedzieć, na błysk. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Najlepsze polskie hity przegrywamy, mamy najlepszych polskich słuchaczy. Przekonuję się o tym codziennie, jak dzwonicie tylko do radia i dokańczacie na przykład zdanie: a ja lubię swoją pracę, bo... Kuba, śmigaj.
1: Lubię swoją pracę, bo pracuję z samymi wariatami. Chorymi umysłowo.
0: Słuchaj, że w męskim gronie pracujesz i że chyba bardzo się lubicie.
1: Dlatego to lubię, tak, bo tak się czuję, jakby był w innym świecie, w innej rzeczywistości.
0: Dzięki, Kuba, pozdrawiamy czule. Są też głosóweczki na naszym radiowym messengerze, na przykład od Oli. Ola.
2: Hej, o. A ja lubię swoją pracę, bo... Wszyscy jesteśmy chorzy, ale nie zdiagnozowani. Pozdrawiam całe Radio SK. Pozdrawiam serdecznie i dobrego dnia dla was.
0: Pozdrawiamy, dobrego dnia. To pewnie była też odpowiedź do Kuby, który przed chwilą pojawił się. Jeszcze jest coś od Agnieszki.
3: Witajcie kochani, a ja kocham swoją pracę, nawet nie lubię, tylko kocham. Jestem kierowcą autobusu i po prostu uwielbiam tę pracę codziennie, także każdemu życzę pracy, do której będzie mógł chętnie po prostu przychodzić. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy także Olu i to jest też ciekawe, jak Ola na przykład do swojej pracy dociera autobusem, to jak jest w drodze do pracy, to też już jest w pracy.
4: SK2

Może ktoś z taką miłością symetryczno-liryczną pozna się w pięciogwiazdkowym hotelu w Warłamowie. W tym tygodniu także wysyłamy kogoś z was do takiego hotelu. Polska jest najfajniejsza, to nasza zabawa, którą znajdziecie na sk2.pl w zakładce Wygraj. Na antenie bierzemy udział w quizie Wiedzy o Polsce i musimy przebić Ewę, która póki co jest liderką z poniedziałku, odpowiedziała na 5 pytań poprawnie z 8.

Bez końca. Co to jest za gościa? Ależ przed nim jeszcze wielka kariera. Oskar Cymes w Radiu SK2. Do siódmej się zbliżamy. W newsach będzie znowu o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Kto nie zna tematu, w skrócie, bo to jest zamieszanie wokół Koalicji Obywatelskiej, tam działacze wzięli kasiorę, żeby remontować budynki dotknięte powodzią, a budynki te nie zostały dotknięte powodzią. To tak w telegraficznym skrócie. Więcej o tym za chwilę w newsach o siódmej. Jakby to do czegoś porównać, szczególnie dzisiaj, święto pracoholika, to jest tak, jakby ktoś był na bezrobociu, pobierał zasiłek dla bezrobotnych i dalej pracował. Tylko troszeczkę większej skali.

0: Reklama.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudlińscy deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudlińscy deweloper. Zapraszamy.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Marta Łazerska, w okolicach 10 stopni widzimy na toruńskich termometrach, no ale na szczęście temperatura skoczy nam do 22, aura podobna do tej z wczoraj, wyłączcie sobie tylko ten intensywny wiatr, który gdzieś tam wczoraj nam towarzyszył, no i pogoda na dziś gotowa. Ciśnienie też na szczęście poszło nam delikatnie w górę, no i coraz więcej utrudnień na toruńskich ulicach, na Skłodowskiej, Kili Kościuszki i przy moście Piłsudskiego.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
9: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Podmioty z nią związane miały dostać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Premier Donald Tusk zapowiada dalsze działania.
10: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
9: Sprawą zajmuje się prokuratura i CBA. Uratowali 4-latkę, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę złapali w koc dziecko spadające z 5. piętra, zostali uhonorowani przez władze Łomży. Dla wielu to bohaterowie. Oni sami jednak mówią, że po prostu zrobili to, co trzeba było.
11: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili, tak?
12: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
9: A przypomnijmy, matka dziecka, która w trakcie tych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, dziś ma usłyszeć zarzuty. Do złota zabrakło 1/1000 sekundy. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów była przez płotki Holenderka Nadine Wieser. W studiu jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce zabrakło do złota naprawdę niewiele.
13: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyszowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
14: Mogło być remis, a jednak przegrałam 1/1000. Liczyłam to ja.
13: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyszowska zdobyła już złoto mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
9: A to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
9: Arkadiusz Milik przypomniał kibicom, jak potrafi strzelać. W towarzyskim meczu Juventusu z Palermo zdobył pierwszą bramkę, odkąd wrócił do gry po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Był to jego pierwszy gol od ponad 2 lat. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Holenderka Nadine Wieser o 1/1000 sekundy. Piąte miejsce zajęli w finale rzutu młotem Paweł Fajdek i w finale 100 metrów Dominik Kopeć.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Widziałem minę Milika po strzeleniu tego gola. Znaczy minę. To była wielka radość, wielka euforia po tak długiej przerwie spowodowanej kontuzją strzelić w końcu gola w jakimś oficjalnym meczu. Znaczy oficjalnym, towarzyskim. No ale normalnie drużyna kontra drużyna. I Milik strzela swojego pierwszego gola po tak długiej przerwie. To się nazywa radość z pracy. Akurat pasuje do dzisiejszego święta. 3 po 7. Dzień dobry!

0: czasem i na krótkiej zdarza się, że piątkę wrzucamy. W zależności jak dynamicznie jedziemy. My zbierzamy w stronę weekendu. 10 minut po 7. Trójeczkę już dzisiaj wam grałem pół godziny temu. Dwójeczka była tuż przed 6. Jedyneczkę zagram wam za godzinę. Mówię o naszej liście przebojów, o gorącej polskiej 20 i utworach, które znalazły się na podium. Podium będzie mieć obcykane, więc skupię się na kimś poza podium, a pretendentem do podium w nadchodzącym notowaniu może być na przykład Sarsa. Jest na miejscu 6 aktualnie. Jeśli wejdziecie na sk2.pl i w zakładkę Gorąca Polska 20, możecie oddać swój głos, na jaki utwór chcecie. Jakby był tutaj mój szanowny kolega Jarząbek, to by powiedział, że teraz przekaz podprogowy, bo chciałem właśnie wam zagrać Sarsę.
1: Czy będziemy się pamiętać?
0: Zróbcie głośniej.

0: Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Ja sobie liczę. I walca nawet do tego można o 7:17 odstawić. A co? Do tańca. Panie, proszę palnąć, tak się umówmy. Bracia w Radiu SK, dwa za chwilę. Jonathan, PZ i Liwka. Tymczasem Kosowo. Taka sytuacja. Awantura w parlamencie. Posłanka wpadła w szał, obrzuciła jajkami premiera. W Kosowie. Różne rzeczy widziałem w polskim Sejmie. Ale w takim razie takie jaja tylko na Bałkanach.
1: SK.

Może ktoś właśnie zmierza, żeby zdobyć jakieś góry. Grupa Kombi w Radiu SK2, może ktoś na Mazury, może ktoś nad morze. Będzie po 7.30 GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Zachęcam, żeby zadzwonić do radia, powiedzieć, gdzie zmierzacie. 726-826-826. Można też nagrać głosóweczka po 7.30. Do tego wrócimy, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
0: I po reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Przejazd przez Toruń o tej porze może minąć nam jeszcze pod znakiem utrudnień. Na pewno uważajcie w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego, przy Dworcu Wschodnim, Grudziącka, szosa Chełmińska, Polna. Tam z pewnością jeszcze chwilę postoimy. Zachowajcie wyjątkową

0: Trudniej już jutro.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Zbliża się 7.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Łódź będzie zapleczem serwisowym dla śmigłowców Apache. Ma tam powstać centrum serwisowe amerykańskich śmigłowców szturmowych. Ma być gotowe najpóźniej do końca 2036 roku.
3: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, centrum produkcyjne, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
2: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska kupuje łącznie 96 takich maszyn. Dostawy mają rozpocząć się w przyszłym roku. Nie żyje co najmniej 250 osób. To po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Wstrząsy nawiedziły zachodnią część kraju. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu miejscach wciąż nie ma prądu. To najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku. Dziś chrzest fregaty

0: W Messengerze jest nasz cykl GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Można to potraktować w czasie przeszłym, można to potraktować w czasie teraźniejszym, a może dopiero gdzieś się będziecie wybierać i też chcecie się pochwalić, gdzie pojedziecie sobie. To jest ten czas. Mamy stałego bywalca. Tomek nagrał głosóweczkę, wiemy, że w Las Palmas czy dalej. Słuchamy, Tomeczku.
1: Witam wszystkich, pojechałem tam, gdzie wiecie już, a teraz pędzimy ku weekendowi. Miłego, pozdrawiam, Tomek.
0: Czyli dalej wycieczkowcem w Las Palmas pędzi w stronę weekendu. To się nazywa piękne urlopowanie. SMS-ki też wpadają, to od Michała. Jadę do mechanika, jak zapytacie co, to powiem sprzęgło. Okej, bywa i tak, mamy telefon. Halo, dzień dobry, tu GPS. Gdzie pojechałeś sobie? Słuchamy.
2: A ja prawie inny. Nie macie innych śpiewaków, jedno podsiadło i podsiadło do obrzezienia.
0: Najlepsi! A gdzie jedziesz, powiedz? Oj, tak to jest. Ale kolejne telefony przyjmujemy. Halo, halo, słuchamy.
3: Cześć, jedziemy z rodzinką na agroturystykę do miejscowości Pierszczewo na Kaszubach, gdzie krówki będą muczeć, świnki będą chrumkać. A ja będę mógł w pokoju przeczytać wspaniałą książkę. Pozdrawiam, cześć.
0: Cześć, jeszcze indyki będą gulgać, to też. Z Facebooka Marcin, słuchamy, Marcinku.
4: Dzień dobry, a ja dzisiaj pojechałem sobie z Krakowa do Brzeska, potem jadę do Małogoszczy, pozdrawiam.
0: No też ładna wycieczka. Kasia tutaj też głosóweczkę na Facebooku wysłała.
5: Hejka, witajcie GPS. Właśnie jadę w kierunku Krynicy Zdrój, gdzie zamierzam dzisiaj wejść na dwa szczyty.
0: O.
5: A weekend zapowiada się również górsko, wspinaczkowo. Miłego dnia.
0: To chyba was zachęciłem. Przed 7.30 śpiewała grupa Kombi, która mówiła, że jest tyle gór do zdobycia. Coś w tym jest. Zmierzacie w stronę urlopu, w stronę weekendu. Cieszy mnie to. GPS wraca jutro o podobnej porze.
6: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Wszystko jest już nic.
1: Jest nowy rekord ciepła w Polsce. IMGW udostępniło wczoraj zbiór danych ze wszystkich stacji pogodowych w Polsce. Okazuje się, że 28 czerwca podczas fali upałów w Kołudzie Wielkiej w województwie kujawsko-pomorskim maksymalna temperatura osiągnęła tam 46 stopnia Celsjusza w cieniu. Ach, chyba nie tylko ja tak mam, że jak patrzę na te rekordy, to czuję, że coś się we mnie gotuje.

0: 4,5 minuty zostały do 8. Po 8 zagramy sobie w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj zgłosicie się narzędziem waszej pracy. Prezent marzeń w wartości 500 do zgarnięcia.
1: SK2.

0: bo to mój zbuntowany.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Marta Łazarska, ten poranny chłód jeszcze nam z rana towarzyszy. Mam nadzieję, że troszeczkę rozgrzewacie się i kawą, i muzyką na 96,7 FM w Toruniu. Na termometrach dzisiaj planowo do 22 stopni, podobnie jak wczoraj, z tym, że wiatr nie będzie nas dodatkowo ochładzał. Jeszcze teraz przygotujcie się na dodatkowe minuty, które będzie trzeba stracić w korku na toruńskich ulicach, na przykład na Polnej, Grudziąckiej, Szosie Chełmińskiej i przy Moście Piłsudskiego.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
10: Minęła 8, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Loty z Katani wciąż zawieszone. Powodem jest aktywność Etny i pył wulkaniczny. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 Polaków. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katani.
12: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katani, także czekamy.
11: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
13: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy, to jeszcze bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
11: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
10: Sycylijskie władze pomagają uziemionym pasażerom. Od początku kryzysu uruchomiły ponad 100 połączeń autobusowych. Pasażerowie są przewożeni na inne lotniska. Dziś częściowe zaćmienie.

0: słońca. W Polsce będzie widoczne tuż przed zachodem, a zacznie się między 19.10 a 19.20, mówi Marek Setlak z Astrocentrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.
1: Obserwacje najlepiej prowadzić z wzniesienia z odsłoniętym zachodnim horyzontem, aby słońce było widoczne jak najdłużej. Na słońce nie wolno patrzeć gołym okiem, dlatego obserwacje zaćmienia należy prowadzić z użyciem odpowiednich filtrów słonecznych.
0: A w Polsce zobaczymy dzisiaj częściowe zaćmienie słońca, całkowite będzie widoczne w Hiszpanii i na Islandii. Niezwykłe odkrycie w polskim Bursztynie. W środku zachowała się rzadka muchówka sprzed ponad 40 milionów lat. Owada znalazł nauczyciel z Mazowsza. Teraz oka zbadają naukowcy z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. To jeden z zaledwie 8 znanych takich przypadków na świecie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Odpowiednich filtrów słonecznych.
1: A w Polsce zobaczymy dzisiaj częściowe zaćmienie słońca, całkowite będzie widoczne w Hiszpanii i na Islandii. Niezwykłe odkrycie w polskim bursztynie. W środku zachowała się rzadka muchówka sprzed ponad 40 milionów lat. Owada znalazł nauczyciel z Mazowsza. Teraz oka zbadają naukowcy z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. To jeden z zaledwie 8 znanych takich przypadków na świecie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: W finale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Svitolina, z którą w tym roku przegrała już 2 razy.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muchówka sprzed 40 milionów lat znaleziona w bursztynie. Ja myślałem, że lepce na muchy są od zawsze, jednak nie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
3: 3 minuty po 8, czułe dzień dobry. Wy wiecie, że my was I love you, nie? No to proszę bardzo. To Tilaw specjalnie dla was. Za chwilę Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: SK2 Toruń. To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: przed siebie, cały czas przed siebie, gdziekolwiek podążacie. Byle zdrowo, byle na czas. 11 minut po 8 plotki ze świata popkultury i to sensacyjne o Bradzie Picie i Jennifer Aniston w tym momencie, bo jest wielki znak zapytania, czyżby byli znowu razem, czyżby to była prawda. Brytyjski dziennik Daily Mail donosi, że mogliby odnowić znajomość po latach. Kiedyś byli przecież parą Jennifer Aniston i Brad Pitt. Brad Pitt regularnie odwiedza Jennifer w jej domu. I kto wie, może z tej mąki będzie chleb? Na końcu taki znak zapytania w tym artykule. No, pewnie Brad Pitt uczył się od polskich specjalistów, jak po latach zagadać.
1: Czy wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak?
2: SK2.

0: U nas jest dwa z kolei pogaduchy od rana. Nie do rana, tylko od rana i zabawa też od rana. Wasza ulubiona.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Do której zawsze zgłaszacie się tłumnie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj o prezent marzeń wartości 500 zł powalczy Ania z Kasią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Dziewczyny, przypominam zasady. Losuję z koła literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: O, jak chórem. Dobrze, Ania zacznie. Aniu, w prawo, w lewo.
3: W prawo.
0: Głosik przygotowany bardzo dobrze.
3: Tak.
0: Żeby wyraźnie cię było słychać. Jak koło się tylko zatrzyma, już ci powiem, jaką będziesz miała literę. Litera I. I z kropeczką.
3: I.
0: Często to I się ostatnio wylosowywuje. 20 sekund, uwaga, państwo.
3: Irlandia.
0: Miasto.
3: Inowrocław.
0: Znana postać.
3: I leżę?
0: Może ktoś ma tak na nazwisko, nie wiem. I leżę, znana postać, i leżę. No, daj Ania, no daj tą znaną postać.
3: Aj, kurde.
0: Padało kilka dni temu, bo to i często się pojawiało, na przykład Ibrahimowicz, taki piłkarz mógłby być.
3: Nie znam.
0: Nie znasz? No teraz już jest na emeryturze, ale no dość dobry, wielu zna. Dwa punkciki będą dla ciebie, Aniu.
3: Okej.
0: Ale jeszcze, wiesz, zostań, bo może... Kto wie? Oczywiście życzę wszystkiego dobrego Kasi, żeby udało się zdobyć więcej niż dwa punkty, ale różne sytuacje w tej zabawie...
4: Różnie może być.
0: Tak, bywały. Kasiu, w prawo, w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Dwa punkciki, przypominam, do przebicia. A literka dla ciebie to... O, nie ma literki, sama sobie wybierzesz, bo wylosował się Joker.
4: Może K.
0: K, litera K. 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Kazachstan.
0: Miasto.
4: Koszalin.
0: Tytuł filmu.
4: Kurczę. Killer.
0: Imię.
4: Kasia.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Już po czasie ta roślinka. Oj, ale presję miałaś chyba, co?
4: Tak. Się zestresowałam.
0: No, bo tu sobie powiedziałaś tylko dwa punkty, a tu buch tytuł filmu. No, myślałem, że robisz to specjalnie, żeby doprowadzić do tej dogrywki, Katarzyno. Ale jednak killer padło. Trzecia odpowiedź również padła, więc trzy. Potem było imię, twoje imię. Więc cztery punkty dla ciebie, dwa punkty dla Ani. Kasia ma prezent marzeń.
4: Super.
0: Ania ma nagrody. Pocieszenia od Radia SK2.
3: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Pięknego, miłego dnia. Zachęcam jutro, żeby też tłumnie się zgłaszać. O podobnej porze zagramy.
2: Państwa miasta
1: w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Urlopy trwają i proszę bardzo, taki nagłówek z internetu, ile kosztuje pomalowanie pokoju w 2026 roku. Mamy cennik. Bez wchodzenia w szczegóły dobrze wiemy, ile kosztuje. Pomalowanie pokoju przeciętnego Polaka kosztuje pół urlopu i nerwy całej rodziny.
1: SK2.

0: promocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to

0: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 13. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 16 sierpnia od 19.30. Czas na żużlowy mecz gigantów. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Betard Sparta Wrocław. Tego widowiska nie możesz przegapić, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
6: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Brzyski poranek to na pewno. W ciągu dnia zobaczymy do 22 stopni, więc myślę, że narzekać nie będziemy, tym bardziej, że dużo słońca przed nami, który zostanie z nami dokładnie do godziny 20.19. Przypominam, że dzisiaj piękny spektakl do oglądania nad naszymi głowami. Zaćmienie słońca i Perseidy. To możecie podziwiać na Zamku Dybowskim na przykład. No i warto coś ciepłego zabrać, bo w nocy też w Toruniu dość chłodno.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
10: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę po alkoholu. Paweł B. miał ponad 2 promile, gdy zatrzymano go na trasie między Gryfinem a Wełtyniem. Sąd Najwyższy uchylił jego immunitet. Sędzia przyznał się do winy, grożą mu nawet 3 lata więzienia. Nie tylko ratownicy, ale też lekarze na szkoleniach samoobrony. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny projekt. Zajęcia poprowadzą policjanci.
11: Nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
10: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Z kolei dla ratowników medycznych zakupione zostały już kamizelki nożoodporne. Koniec z niechcianymi telefonami we Francji. Od teraz telemarketerzy mogą dzwonić tylko za zgodą klienta lub w sprawie już zawartej umowy.

to nasz szef o podwyżkę. Najpierw mówi tak, a potem mówi nie. I bywa, że bywa. Czasem jest dziwne, jak to miasto. 21 minut zostało do 9. Poproszę o sygnał. Jest i on. Nagłóweczki z przed lat. Kącik odkurzający. Patrzymy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj 12 dzień sierpnia, 10 lat temu. Mumia kapłana Hor Dżehutiego z Muzeum Narodowego w Warszawie okazała się kobietą. Po przeprowadzeniu badań tomograficznych okazało się, że szkielet domniemanego kapłana ma bardzo delikatną budowę, co jest dość nietypowe dla mężczyzny. To był pierwszy sygnał, że nie mamy do czynienia z osobą, o której wspomina napis na sarkofagu, w którym złożono zmarłego, wyjaśniła w rozmowie z polską agencją prasową archeolog i antropolog fizyczna. Słuchajcie, no gdyby nie nasi naukowcy, to dalej byśmy myśleli, że mamy w Muzeum Narodowym kapłana Hor Dżehutiego. A, bo ci Egipcjanie piszą jakieś hieroglify na tych sarkofagach, potem nie idzie odczytać.

Wielokrotnie pojawiał się na męskim graniu. Pan Igo zasłynął w 2019 roku, a później już było tylko lepiej. Hymn w 2023 razem z Mrozem i Vito Bambino i te supermoce, które kojarzymy do dziś, i na tegorocznych koncertach Igo też się pojawia. W Warszawie będzie w każdym razie. Wielki finał męskiego grania 21 sierpnia w Warszawie się to wszystko zaczyna. My na to wydarzenie oczywiście mamy podwójne karnety dla was i rozdamy je też dzisiaj. Już zdradzę, że po 10:00. Ktoś z was zgarnie bilety na męskie granie w Warszawie, które w przyszłym tygodniu.

Rendezvous, czyli ja i moja praca. O tej porze mniej więcej taką mamy randkę. 5 minut zostało do 9, wtedy najświeższe newsy. Jak komuś się nudzi w tej pracy, to słuchajcie, online można podglądać, jak bociany się przemieszczają, a one już ruszają na południe i więcej o tym już za chwilę w newsach. Ciągle zbyt posępno.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
0: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Warta Łazarska do 22 stopni dziś na toruńskich termometrach. No i powoli będzie robiło nam się coraz cieplej. A pięknie nam się to zgrywa na przykład z Festiwalem Wisły, który startuje na Bulwarze Filadelfijskim już jutro. No i jutro na termometrach zobaczymy 24 stopnie. Piątek, czyli drugi dzień świętowania w Toruniu, jeszcze cieplejszy do 27 stopni. No i najcieplejsza na ten moment sobota, bo tutaj znów powrót upałów i 31 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. RCB ma informować o zagrożeniu z powietrza. Decyzję potwierdził wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
7: Alerty SMS pojawią się już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. Mieszkańcy wschodniej Polski zostaną ostrzeżeni, gdy za naszą granicą rozpocznie się zmasowany rosyjski atak. To reakcja na lipcowy incydent, gdy pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. MSZ uspokaja po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Bilans kataklizmu to już 250 ofiar. Około 700 osób zostało rannych, a blisko 190 wciąż jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
10: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
9: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
7: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. Bociany ruszają na południe. Ich jesienną wędrówkę będziemy śledzić w internecie. Ptakom coraz częściej zakłada się niewielkie nadajniki, które pokazują trasę ich lotu.
11: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza.
7: Mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego.

0: Jego zoo nadal stosuje się też tradycyjne obrączkowanie ptaków.
1: Nie no, mam nadzieję, że o tej porze to już wszyscy, co mają być w pracy, są w pracy. Przypomnę, dzisiaj dzień pracoholika. Chciałem sprawdzić, czy jest równowaga w przyrodzie i czy jest dzień bezrobotnego. I wiecie co, nie ma. Jest dzień walki z bezrobociem, ale dnia bezrobotnego nie ma. Ale w sumie bezrobotny to przecież taki pracoholik na odwyku, nie?

i niełatwo mają Polacy na w czasach za granicą. Niełatwo. 14 minut po 9. Słyszeliśmy w informacjach, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało o trzęsieniu ziemi w Kolumbii i o Polakach. Na szczęście naszym nic nie grozi, z tego co wiemy, ale tu też czytamy o Sycylii i o wulkanicznej aktywności Etny. Około 200 polskich turystów utknęło, bo samoloty nie latają, Polacy nie mogą wrócić. Nasz konsul jest podobno w stałym kontakcie z obywatelami i zapewniałem, że przewoźnik ma obowiązek zadbać w tym czasie o swoich klientów, czyli naszych rodaków, którzy wrócić nie mogą. Jeśli mają gdzie spać, mają co jeść, to nawet mogę powiedzieć, że fajna ta Etna, niech sobie działa. Przedłużone wakacje za darmo. A jak komuś się kończy urlop i się stresuje, wracasz, mówisz siła wyższa, na pewno na to są jakieś paragrafy w kodeksie pracy. SK2.

0: 23 minuty po 9. To, co dobre, to, co polskie, to, co klasyczne, to, co piękne i to, co gra do dziś.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tak naprawdę to od 1983 roku utwór ten jest punktem kulminacyjnym każdego męskiego spotkania.
2: Przeżyj to sam, nie zamieniaj się za żal i głód. Chcemy być tu wreszcie.
0: O, jeszcze Perfekt tam się zaplątał, ale dzisiaj zespół Lombard na antenie radia SK2. Niejedno wesele było, na którym się to pod koniec tego wesela śpiewało. To teraz posłuchajmy w oryginale, zróbmy głośniej, delektujmy się tym przepięknym polskim utworem.

0: Tyle zakupy mogą się teraz wstydzić, bo piękny utwór zrobiła Sylwia Grzeszczak. Mango w Radiu SK2 to nowość. 25 minut do 10. To dzisiaj. Dzisiaj nastąpi zaćmienie słońca w niektórych krajach całkowite, jak na przykład w Hiszpanii, ale w Polsce zjawisko też może być spektakularne. Nawet 81% tarczy słońca może zostać zakryte przez księżyc. Takie zjawiska zdarzają się bardzo rzadko. W Polsce podobne zaćmienie słońca do tego, co będzie dzisiaj, było 27 lat temu. Trzeba obserwować i kibicować księżycowi przy tym zaćmieniu. Tak? Kibicować, bo to księżyc zakrywa dziś swoje słoneczko. Księżyc będzie dziś jak mężczyzna w związku. Raz na 27 lat wyjdzie z cienia przed swoje słoneczko. Ale tylko na chwilę, bo to słoneczko pokaże mu, gdzie jego miejsce na kolejne 27 lat.
1: SK2. Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: 99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Kasia, wiesz, że to do ciebie, to po prostu bądź.
1: No bo to właśnie się słowo stałem się ciało, nie?
0: I zamieszkało w Radiu SK2, no niech tak
1: ciało
0: będzie. Kasia Grodzka, po 10:00 będziesz miała te bileciki na męskie granie, nie?
1: Bileciki i podwójne karnety, mój drogi, na wielki finał trasy męskiego grania w Warszawie, to już w przyszły weekend, no a jak chcecie je zgarnąć, to na Messengerze Radia SK2 zgarnie je ta osoba, która napisze mi jako pierwsza, kogo zabrałaby ze sobą na ten finał i dlaczego właśnie tę wyjątkową osobę, proszę ja was, o właśnie tak.
0: Dziękujemy bardzo, ja się słyszę z wami jutro, Dawid Wajda, i miłego koncertowania, kto zgarnie bilety.
2: Reklama.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: I Porek.

0: programie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Marta Łazarska, no mam nadzieję, że będziemy zapominać o tym porannym chłodzie w najbliższym czasie. Czekamy na obiecane nam 22 stopni i myślę, że jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, no to możemy tutaj spodziewać się też więcej, tym bardziej

0: Biernacki w Toruniu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pilne spotkanie w sprawie wycieku danych z MyDoctor. Zwołał je wicepremier i minister cyprezencji Krzysztof Gawkowski. Służby analizują informacje o ogromnym wycieku danych. Co wiemy na ten moment? O tym Michał Rawa.
2: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej o sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że okradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
0: Nocny pościg ulicami o leśnicy. 20-letni Ukrainiec nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Drogę zajechał mu radiowóz. 20-latek uderzył w policyjne auto.
3: Uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Mówi nam Karolina Walczak z policji w Oleśnicy. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a sprawą zajmuje się teraz prokuratura. Trump potwierdza tajny lot po szczycie NATO. Po lipcowym szczycie w Ankarze prezydent przesiadł się z Air Force One do mniejszego wojskowego samolotu. Został przewieziony w kontenerze cateringowym. Operację przeprowadzono w tajemnicy z powodu możliwego zagrożenia. To zależy wyłącznie od Secret Service. Ja po prostu stosuję się do tego, co oni zalecają. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem, równie bezpiecznym. Jeśli rzeczywiście istniało zagrożenie, nie dopytywałem o szczegóły. Wcześniej Washington Post informował, że powodem nagłej zmiany była wiarygodna groźba zamachu ze strony Iranu.
4: 10:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Już za chwilę ktoś z Was dorwie podwójne karnety na wielki finał męskiego grania w Warszawie w przyszły weekend. Zgarnie je ta osoba, która najciekawiej napisze mi na Messengerze, kogo zabrałaby ze sobą na ten finał i dlaczego właśnie tę jedną wyjątkową osobę. Czekam na Wasze wiadomości. Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami najlepsze polskie hity. Robert Gawliński. Na początek dla Was.

0: Tylko na najlepsze festiwale, najlepsze za nami na antenie Radia SK2. Jest ze mną Dominika. Cześć Dominika.
1: Cześć.
0: Dominika, no właśnie a propos tego najlepszego, to powiem ci, że najlepszy jest los, który pewne kwestie rozwiązuje i tak też było w twoim przypadku, ale od początku zadałam pytanie, kogo najchętniej wzięłabyś ze sobą na ten wielki finał męskiego grania w przyszłym tygodniu w Warszawie, więc kogo ty byś wzięła?
1: Swoją siostrę.
0: A dlaczego właśnie siostrę?
1: Ponieważ uwielbia Zalię, zawsze mnie wspiera i jeździ ze mną na koncerty Wilków na przykład. No i mamy urodziny tego 21, więc to by był świetny prezent.
0: 21 sierpnia. Jesteście bliźniaczkami, jak rozumiem.
1: Tak, zgadza się.
0: No i właśnie o tym mówiłam, jeżeli chodzi o to, że najlepsze sytuacje po prostu Ross sam przychodzi i rozwiązuje. Dominika, ty i twoja siostra. Jak twoja siostra ma na imię?
1: Patrycja.
0: Dominika i Patrycja otrzymują od Radia SK2 podwójne karnety na męskie granie w Warszawie na wielki finał. Teraz się można cieszyć.
1: Wow, super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo też się cieszę. Cieszy mnie twoja radość, a może twoją siostrę też by ucieszyły pozdrowienia na przykład na antenie.
1: Oczywiście, bardzo ją pozdrawiam i również naszą mamę cudowną.
0: O, i pozdrawiamy też mamę. Mama będzie czekała w domu na dziewczyny. Niech się wybawią. Radio SK2 przez całe wakacje wysyła was właśnie na męskie granie. Kolejna szansa jeszcze w tym tygodniu. SK2.

0: Myślę, że to bardzo dobry podkład muzyczny do wieczornego oglądania gwiazd. Dwa serca, dwa smutki od zespołu Baim. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK 2. No właśnie, bo wszyscy tak mówią o tym zaćmieniu, a przecież dzisiejszej nocy wypada też maksimum Perseidów, czyli spadających gwiazd. Warunki idealne, bo jak ten księżyc już się tam przepchnie między słońcem a nami, no to zniknie sobie w nowiu i tyle go widzieli, więc pytanie, co kto lubi? Czy szybkie zaćmienie słońca, czy kilka godzin z głową zadartą w górę nocą? Po jednym bolą oczy, po drugim szyja. No, wybór bardzo ciężki, przyznam.
1: SK2. Autopromocja. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
0: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 13. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 16 sierpnia od 19.30. Czas na żużlowy mecz gigantów. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Betard Sparta Wrocław. Tego widowiska nie możesz przegapić, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
10: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
1: I po reklamie.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Anna Jurksztowicz, jej stan pogody w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity, choć teraz jak ktoś się wybiera na wakacje po Europie, to chyba bardziej zamiast stanu pogody, to interesuje go stan erupcji wulkanu Etna. Wiadomo, że niektórzy rodacy utknęli za granicą właśnie przez wybuch Etny. Więcej o tym usłyszycie w newsach punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Marta Łazarska, toruńskie termometry wreszcie mocno nam się rozgrzewają. Widzimy teraz w okolicach 18 stopni. Dziś, przypomnę, dojdziemy maksymalnie do 22. No i ta temperatura przy gruncie też podgoniła, więc przyjemna środa przed nami. Wieczorem przypominam, żeby spojrzeć w niebo. Czekają nas Perseidy, a także zaćmienie słońca, które w Toruniu będzie.

0: widoczne w 80%, także myślę, że całkiem przyjemnie, a na takie oglądanie możecie wybrać się na Zamek Dybowski.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na A4 pod Bolesławcem. Ciężarówka uderzyła w bariery i wpadła do rowu. Zginął kierowca. Autostrada w stronę Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Premier zapowiada, będziemy morską potęgą. Tak premier Donald Tusk mówi podczas chrztu fregaty ORP Wicher w Gdyni. To pierwsza z trzech fregat programu Miecznik. Tusk podkreśla, że polski przemysł stoczniowy jest dziś powodem do dumy.
3: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
2: Dzisiaj w uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale także prezydent Karol Nawrocki czy wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polacy wciąż uwięzieni na Sycylii. Etna wyrzuca pył, a lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte. Loty zawieszono do 18:00. Utrudnienia dotyczą setek Polaków. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
4: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie są odwołane. Loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska. Wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.
2: A wczoraj rzecznik MSZ-u Maciej Wawior przekazał, że około 200 Polaków ma problemy z opuszczeniem Sycylii. Dwa medale Polaków w Birmingham i dziś kolejne szanse. O 20:45 w finale rzutu młotem wystąpi Anita Włodarczyk. Na bieżni o medal powalczy Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. A wczoraj srebro zdobyła Pia Skrzyszowska, a także wcześniej Ewa Swoboda.
5: Ja się przygotowałam specjalnie, sprawdziłam. Trzy największe morskie potęgi to Chiny, Stany Zjednoczone i co ciekawe Grecja. Ja myślę, że my najbliżej mamy do Greków, głównie ze względu na kuchnię, bo kto nie lubi suflaków czy świeżych cacyków. Taką potęgą być możemy jak najbardziej. Tu Radio SK2, u nas potęga, to polskie hity. Przed nami dziesiątka bez reklam. Kasia Groska, dzień dobry, gramy.

Współczyla w Radiu SK2. Sprawy boskie, wiadomo, a sprawy miłosne zajęły teraz słynnego Cristiano Ronaldo, bo legendarny piłkarz wziął ślub ze swoją wieloletnią, bo ich związek trwał już 9 lat, partnerką, czyli Georginą Rodriguez. Była to kameralna, utajniona przed mediami ceremonia w luksusowym kurorcie w Arabii Saudyjskiej. A wszystko wyszło na jaw po tym, jak nagle w wywiadach Cristiano zaczął publicznie nazywać Georginę swoją żoną. Proszę bardzo. I powiem wam, że ja nam wszystkim życzę dokładnie takiego wyczucia czasu, żeby na najważniejsze decyzje w życiu zawsze dawać sobie tyle przestrzeni, ile tylko potrzebujemy, bo potem wychodzą z niego takie piękne kwiatki.

W tym wehikule czasu zapraszam Was do walczyka, choć trochę też i do tanga. Przed nami lata 70. Wtedy właśnie Marek Grechuta wydał swój debiutancki album pod nazwą Tango Anawa. A w nim, no trochę wbrew nazwie, znalazł się skoczny hit Walczyk, w którym artysta wyznaje miłość swojej przyszłej żonie, Danucie, a było to zaledwie kilka miesięcy od ich pierwszego spotkania. Będziesz moją panią przed nami w Radiu SK2.

0: nowość od Margaret, prima ballerina w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity, a i jest też szansa, że ten kawałek wybrzmi prosto ze sceny Top of the Top Sopot Festival. To już 24 sierpnia, no bo właśnie wtedy na scenie ma się pojawić Margaret. My dla was ten festiwal będziemy śledzili. Warto zerkać na socjale Radia SK 2 i słuchać najlepszych polskich hitów.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: I po reklamie.

0: kiedyś Nowy Jork to było coś. Patrzyliśmy na te wszystkie zachodnie bajery z wielką ciekawością. Dziś już wygląda to nieco inaczej. Niemniej ślady tej ciekawości zostały w twórczości Artura Agadowskiego. Szczęśliwego Nowego Jorku. Gramy Wam w Radiu SK2. Zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Marta Łazerska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 19 stopni. Dziś, przypomnę, mamy dotrzeć do 22, ale to słońce, które tak pięknie nad Toruniem nam góruje, sprawia, że ta temperatura odczuwalna dużo wyższa. Co więcej, nie towarzyszy nam wiatr, jak na przykład wczoraj, więc myślę, że ostatecznie poczujemy, że dziś w Toruniu cieplej, a cieplej na pewno będzie w ciągu najbliższych kilku dni, w sobotę nawet do 31 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Jest 12. News SK2. Anna Łobocka. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po wypadku, mówi rzecznik placówki Adam Czerwiński.
8: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
7: Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie niecki. Z pomocą ruszył mu dopiero pływający obok mężczyzna. Mogły wyciec wrażliwe dane nawet połowy Polaków. To po cyberataku na platformę MyDoctor wśród danych mogą znajdować się numery PESEL, numery telefonów komórkowych i przepisane recepty. Właśnie teraz zbiera się pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Zapowiedział to wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić całą infrastrukturę i dać komunikat, jak będziemy pewni. Staramy się zebrać całą paczkę danych po to, żeby obywatele później w naszych rejestrach bezpiecznych danych mogli sprawdzić, czy ich dane nie wyciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
7: Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii kraju. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Rano przewrócił się tam żuraw budowlany.
10: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
7: A mówił Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu wciąż działają strażacy i policja.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim. I to powiedzenie odnosi się w zasadzie do każdego aspektu wakacji. Nawet jak widzicie podejrzaną budkę z burgerami gdzieś na końcu Polski, warto się zastanowić, czy nasz żołądek będzie bezpieczny po takim menu. Tu Radio SK2, przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Na pewno. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Kowalska i spowiedź w Radiu SK2. A za chwilę ktoś tu się będzie spowiadał Noselowi we wkrętce. Nosel wkręca już teraz w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham. Czy ja do pani Moniki od Filipa się dotelefonowałam?
3: Tak. Dzień
2: z półkolonii telefonuję. Podwiedzono iPhone'a, proszę pani. Nie wiem, czy pani dostała informację odnośnie, bo będziemy mieli ten turnus mali odkrywcy. I nie wiem, czy pani dostała w ogóle informację na temat tego, co tam się będzie działo i jakie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o dzieci.
3: To znaczy tak, no tyle, co sobie wyczytałam, że tak powiem, na...
2: W internecie, bo będziemy mieli, proszę pani, escape room w tym, na tym etapie. I teraz tak, dziecko bez telefonu komórkowego będzie i ja bym poprosiła o zgodę na możliwość przywiązania dziecka.
3: Ale jeszcze raz, jaką zgodę? Na co?
2: Na przywiązanie dziecka. To może być prawa nóżka lub też lewa nóżka, bo jak będziemy, proszę pani, w escape roomie, żeby dziecko było już, proszę pani, przywiązane, wtedy szybciej dojdziemy, gdzie dziecko jest. Po linii po prostu.
3: Aha, no dobrze.
2: Tylko, że muszę wiedzieć, proszę pani, i żeby pani przygotowała dziecko.
3: Nie, no oczywiście, że mu wytłumaczę. A który to by dzień ewentualnie było, bo...
2: W środę.
3: No,
2: jemu...
3: W środę. Dobrze, to ja go będę tak codziennie mu o tym...
2: No i taka prośba, gdyby pani mogła też dziecko przyzwyczajać.
3: Nie wiem, nie spotkałam się z taką sytuacją, nie znam się na tym, także
2: już pani mówię, bo to jest tak, jak idziemy do escape roomu podczas półkolonii na małych odkrywców, my te dzieci wpuszczamy do escape roomu, no i zasada jest taka, tam łamigłówki i tak dalej, trzeba będzie z tego escape roomu wyjść. I niekiedy dzieci tam się gubią. I dlatego, proszę pani, po linach, gdzie dzieci będą

0: przywiązane, my dochodzimy, gdzie to dziecko jest.
1: Rozumiem, rozumiem, dobrze.
0: Która nóżka, prawa, lewa? Bo ja już sobie zapiszę.
1: Kurczę, myślę, że lewa, bo jest leworęczna.
0: Dobrze, gdyby pani mogła oświadczenie, ja wyślę pani zaraz na maila. Pani podawała w ogóle maila?
1: Podawałam właśnie i też tam takie było odnośnie żywienia, tak? Jakieś, tak. Tylko właśnie do tej pory tego nie dostałam, nie wiem czy...
0: A to wyślę to też, jeżeli, proszę pani, pani nie dostała, to wyślę razem z tym oświadczeniem, że pani wyraża zgodę na przywiązanie dziecka do liny, dobrze?
1: Dobrze, dobrze, dobrze.
0: Maila wyślę pani Krzysztof.
2: Kochanie, została wkręcona w Radio Esko.
1: O, nie!
3: Wkręca.

0: tego przejazdu, to przynajmniej będzie miał się za co złapać, jak zobaczy kwotę mandatu do zapłaty.
1: SK2. Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 13. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 16 sierpnia od 19.30. Czas na żużlowy mecz gigantów. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Betard Sparta Wrocław. Tego widowiska nie możesz przegapić, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
11: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
12: I po reklamie.
13: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
14: SK2. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Ja podpowiem. Lustra też nie używamy do oglądania zaśmienia słońca. Płyty CD też odpadają, dyskietki również, chociaż to już chyba bardziej dla koneserów, bo gdzieś pamięta o dyskietkach, tak? Zamiast tego specjalne okulary z filtrami albo projektor wybudowany z kartonu. Proszę bardzo, instrukcja do znalezienia w internecie. Można zrobić samemu w domu. U nas muzycznie lustra od Natalii Schroeder, bezpieczne dla wzroku, oczywiście. Ja patrzę na zegar, zbliża się godzina 13, przed nami news.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
12: Marta Łazerska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 20 stopni. Jeszcze niewiele nam brakuje do tej temperatury maksymalnej, a ta, przypomnę, ma sięgnąć 22 stopni. Nie ochładza nas wiatr, piękne słońce, no i nawet chmur większych nad Toruniem nie widać, więc ta odczuwalna z pewnością dużo, dużo przyjemniejsza. No, mniej przyjemnie powoli robi się na toruńskich ulicach, bo utrudnień nam przybywa w okolicach Dworca Wschodniego, więcej samochodów na Olimpijskiej czy Olsztyńskiej.
11: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
13: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka, Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Na to wskazuje list, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Został podpisany przez polityka i nadany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego, mówi nam Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
14: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
13: Przypomnę, Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursu w Funduszu Sprawiedliwości. 48-latek sam zgłosił się na policję. To w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim parku Jordana. Według relacji mamy poszkodowanego, mężczyzna złapał chłopca za szyję i zaczął dusić, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Policji w Krakowie.
15: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty.
13: Mężczyźnie może grozić do 2 lat więzienia. Idealne do patrolowania tras i do ścigania piratów drogowych. Policjanci z drogówki dostali nowoczesne radiowozy. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę.
16: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3, wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki, skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską... 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od 0 do setki w 4 sekundy.
1: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
16: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
1: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460 na motocyklach.
16: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
13: Informacje zebrał Mateusz Chłyston, a kolejne newsy w Radiu SK2 o 14.
0: Czyli teraz tych szybkich i wściekłych na drogach będą ganiali Prawi i Sprawiedliwi, w sensie stróże prawa, i bardzo dobrze. Tu Radio SK2, ja też dam teraz po garach, muzycznie oczywiście, Sarsa, Bledka, Baranowski, ich usłyszycie w tej godzinie. Mamy 2 minuty po 13. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Z romantycznymi pozdrowieniami prosto z Mysłowic dla ciebie, od panów z Mysłowic. Tak wam gramy w Radiu SKA2. Za to 5 lat pozdrawiania z więzienia grozi pewnemu dykarzowi z Gdyni. 60-latek pracował sobie na zleceniu w pewnym domu i pod nieobecność właścicielki ukradł z posesji psa. Pies nie byle jaki, bo rasy chihuahua i wart prawie 5000 zł, a też porwał go nie dla siebie, tylko żeby zrobić prezent swojej znajomej. Policjanci szybko trafili na ślad, no i zguba wróciła do domu. Pan dykarz to chyba liczył na to, że wywinie się z tego psim swędem.

się w muzyce balladowej, w muzyce romantycznej. Do takiego małego nieporozumienia doszło w 1984 roku, gdy zespół IARL nagrał dla żartu kawałek Skóra. Pościelowa ballada stała się wielkim hitem, niejako głosem pokolenia, ale też i niewygodnym tematem w historii zespołu.

0: Nowa propozycja od BRO, wychowany w Polsce w Radiu SK2. Jeśli myśleliście, że kręcenie teledysków to jest łatwa sprawa, to posłuchajcie tego. 3 tygodnie w trasie, ponad 7 tysięcy kilometrów, 16 województw. Tak właśnie powstawał teledysk do tego kawałka. BRO chciał pokazać uczciwie każdy zakątek Polski i myślę, że to się mu jak najbardziej udało. I my w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Przez całe wakacje wysyłaliśmy was w różne zakątki Polski. Oczywiście tej najpiękniejsze, ale zawsze do luksusów. W tym tygodniu wielki finał akcji Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Arłamów. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
14: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
15: Tuden, Toruń Polna 129, telefon

0: produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.

0: Morskówka wieprzowa w marynacie Grill and Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.

0: Wielki, potężny hit od Edyty Górniak. To nie ja w Radiu SK2 i faktycznie nie pani Edyta, tylko Robert Makłowicz dzisiaj obchodzi urodziny, 63 konkretnie. Wszystkiego najlepszego, panie Robercie. A skąd mi to w ogóle przyszło do głowy? No, pora obiadowa, jest to naturalne skojarzenie.
1: Reklama.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro. Każde tankowanie

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Do sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Marta Łazarska, dużo słońca dziś nad Toruniem, 22 stopnie, więc tutaj taka umiarkowana wersja lata, jeśli chodzi o temperaturę w mieście. Ale to słońce dziś nad Toruniem będziemy mogli oglądać w nieco innej krasie. Zaćmienie słońca bardzo widoczne, około 80% słońca w Toruniu będzie zasłonięte. Punkt na Zamku Dybowskim poleca się dla obserwatorów. No i tych podniebnych atrakcji w Toruniu nie koniec, bo po godzinie 21 możecie patrzeć na Perseidy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
3: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Śledztwo w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej umorzone zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku. To po doniesieniach, że Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu deluxe w hotelu należącym do placówki, choć mieszkał 5 km dalej. Miał też nie płacić za pobyt. Śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez Karola Nawrockiego. Dziś gdańska prokuratura przekazała, że przyczyną umorzenia był brak znamion czynu zabronionego. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. Jest to pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
4: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaje ci imię Wicher.
5: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
3: Mówił premier Donald Tusk. Jutro wodowanie wichra. Księżyc zasłoni ponad 80% tarczy słońca. Już dziś jedno z najciekawszych zjawisk na niebie. Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się około 19.10, a towarzyszyć mu będą Perseidy, czyli sierpniowy rój meteorów.
2: Sporo się dzieje na tym niebie dzisiaj, więc tylko przypomnę, że jak i zaćmienie i gwiazdy będziecie obserwować sobie w ruchu, to pamiętajcie też, żeby patrzeć pod nogi. Szkoda zębów. Tu Radio SK2, mamy 2 minuty po godzinie 14, a ja też mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
6: 10 hitów.

0: 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

No, lepiej nie kłamać, że ma się smaczka dla psa, jeśli faktycznie go nie macie. To kłamstwo od Magdy Fam w Radiu SK2, a ja was tak ostrzegam, bo czytam właśnie, że naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego odkryli, że psy potrafią odróżnić, czy jesteśmy smutni, czy weseli, pogniewani, a nawet to, czy aktualnie się boimy. W wyniku ewolucji czworonogi po prostu nauczyły się czytać nasze ludzkie emocje. Czyli jeśli co rano wasz pies patrzy się na was jakoś tak podejrzliwie, to oznacza, że on próbuje określić wasz nastrój tuż przed pierwszą kawą i ocenić swoje szanse na smaczka.

0: Nie, no w teatrze lalek to nie, ale wszyscy fani Lady Punk na pewno uważnie będą się przyglądali ich występowi w Operze Leśnej. Może i sztuka latania wybrzmi 27 sierpnia podczas Top of the Top Sopot Festival. To będzie w ogóle dzień polskiego rocka w Operze Leśnej, bo na scenie wystąpią na przykład m.in. zespół Perfect i Łukasz Drapała, Ira Trio, Krzysztof Zalewski, Błażej Król. I ja tu już lepiej skończę wymieniać, bo zabrakłoby mi miejsca na antenie, za to nie zabraknie naszych relacji z festiwalu, bo Radio SK2 będzie dla Was na miejscu.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Gastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za 500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 13. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 16 sierpnia od 19.30. Czas na żużlowy mecz gigantów. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Betard Sparta Wrocław. Tego widowiska nie możesz przegapić, bo w Toruniu żyjemy żużlowy.

wyobrażacie sobie, że wchodzicie do wanny na wieczorną kąpiel, a tam mango, cytryny, grejpfruty i też kwiaty sobie latają po powierzchni wody? Jeśli tak się kiedyś zdarzy, to wiedzcie, że niechcący weszliście do wanny Sylwii Grzeszczak, bo właśnie taką kąpiel Sylwia zaliczyła, kręcąc teledysk do swojego najnowszego letniego singla.

0: Czyli mango. Szczerze mówiąc, taka kąpiel po upalnym dniu to na pewno wyszłaby każdemu na zdrowie. A za nami Prawda o nas w Radiu SK2. Zbliża się godzina 15, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
11: Marta Łazarska, pięknie, słonecznie, choć umiarkowanie, jeśli chodzi o termometry, mija nam to popołudnie w Toruniu. Mam nadzieję, że spędzacie je razem z nami na 96,7 FM. Dawka słońca zawsze u nas w cenie. No i mam nadzieję, że umilamy wam przejazd przez Toruń, bo to powoli robi nam się coraz trudniejszym zadaniem. Na pewno uważajcie na Kościuszki, Grudziąckiej, w okolicach Mostu Piłsudskiego, a także na Szosie Chełmińskiej.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
12: Jest 15, News SK2, Anna Łobocka. Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków, potwierdza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z pełnym dostępem do danych medycznych pacjentów. Wykradziono ponad 2 terabajty danych. Sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
13: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
12: Jeśli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Minister Gawkowski dodaje, że systemy zaatakowanej firmy są już bezpieczne. Służby kontaktują się też z lekarzami, którzy korzystali z serwisu.
13: Rozpoczęła się procedura informowania wszystkich lekarzy, którzy korzystali z tego systemu, a mówimy o 12 tysiącach placówek, które korzystały z tego oprogramowania.
12: Według ministra nic nie wskazuje na to, że jest to atak zewnętrzny, za którym stoją służby obcego państwa. Ukraina ponownie zaatakowana dronami, tym razem w ciągu dnia. W Kijowie uszkodzona została przychodnia i lokal niemieszkalny. W obwodzie zniszczono jeden z kluczowych hubów zaopatrujących największe sieci sklepów spożywczych. Z kolei w wyniku porannego ostrzału w obwodzie charkowskim ranne zostały 2 osoby. Po pierwszym ataku nagle był powtórny ostrzał, mówi mieszkanka pani Lubow.
14: Był udar, powiedziały ikna.
12: Wyleciały szyby, było przerażająco. Wyrwało drzwi, piwnice bardzo ucierpiały, została też uszkodzona główna rura gazowa. Służby od razu przyjechały i naprawiły instalację. Ledwo ponownie weszliśmy do domu, a znów doszło do ataku. W kilku ukraińskich regionach nadal obowiązuje alarm powietrzny. Połamane drzewa i niebezpiecznie zwisające konary. Po gwałtownych nawałnicach koło Żar w Lubuskiem wprowadzono zakaz wstępu do lasu, mówi Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko.
15: Na powierzchni około 30

0: 25 hektarów został zniszczony drzewostan. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony.
1: Zakaz będzie obowiązywał do 30 września. W tym czasie leśnicy będą porządkować teren.
2: Blisko 3 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Kinga Berga, witam i zapraszam. Już za chwilę kolejna szansa na zgarnięcie weekendowego pobytu w pięciogwiazdkowym, luksusowym hotelu w Arłamowie. Czy jest ktoś zainteresowany? Jeśli tak, to ostatnia szansa, żeby się zgłosić. sk2.pl. Tam wchodzicie, wypełniacie formularz, a już za chwilę do kogoś z Was dzwonię. A teraz gram Lanberry, co ja robię tu.

0: konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Tak człowiek zaczął śpiewać, bajmy noc po ciężkim dniu, że aż się nie zorientowała tu już. Proszę bardzo, nasza zabawa i konkurs. Polska jest najfajniejsza. Dzisiaj mamy tu wsparcie oczywiście komisję. Dominika Najder będzie liczyła głosy. Cześć Dominiko, przywitaj
3: Cześć.
2: Się. Tak, jest tutaj z nami. A na te pytania będzie odpowiadał Andrzej. Cześć Andrzeju.
4: Witam, witam.
2: Jesteś gotowy, przygotowany? Czuję skupienie w tym głosie.
4: Tak.
2: Dobrze. To ja przypomnę jeszcze zasady. Zasady są następujące. Masz 30 sekund, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Pytania są tak skonstruowane, że odpowiadasz na nie tak lub nie. Co ważne, czas zaczynam liczyć w momencie, kiedy przeczytam pierwsze pytanie. Odpowiadasz tam na koniec, będziesz miał już że taką informację dźwiękową, że ten czas się kończy. No i później podliczamy głosy i sprawdzamy. Czy pobijesz rekord? Na razie Ewie udało się uzyskać 5 poprawnych odpowiedzi na 8. No zobaczymy, jak tobie pójdzie. Czy jesteś gotowy?
4: Tak.
2: Dobrze, to zaczynajmy. Czy kwaśnica jest tradycyjnie związana z kuchnią góralską?
4: Tak.
2: Czy serial 13 Posterunek opowiada o pracy strażaków?
4: Nie.
2: Czy Radio SK2 gra tylko polskie hity?
4: Tak.
2: Czy serial Rancho rozgrywa się głównie w miejscowości Wilkowyje?
4: Tak.
2: Czy kaszanka zawiera kaszę?
4: Tak.
2: Czy Polska ma więcej niż 20 parków narodowych?
4: Tak.
2: Czy Kazimierz Wielki był ostatnim królem Polski z dynastii Piastów?
4: Tak.
2: Czy Kaśka Sochacka wystąpi na Top of the Top?
4: Tak.
2: Ajajaj, skończył nam się czas, ale podliczamy. Dobra, Dominika, dawaj, co tam mamy?
3: No, udało się odpowiedzieć aż na 7 pytań i z tego wszystkie 7 jest poprawnych.
2: Jak na razie mamy rekord tygodnia, co oznacza, że jesteś na prowadzeniu, Andrzeju. No trzymamy kciuki, żeby tak było dalej.
4: Będę trzymał również.
2: Wielkie brawa dla ciebie. Ja wiem, że to jest stresujący, jeszcze ten pikający zegar to na pewno nie ułatwia, ale udało ci się. Brawo. Oczywiście na tym etapie mam dla ciebie nagrodę gwarantowaną. Jest to zestaw kosmetyków, ale ty cały czas jesteś w grze i walczysz o weekendowy pobyt w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu Arłamów.
4: Trzymam kciuki za siebie.
2: I ja również. Powodzenia. Dziękuję ci bardzo i miłego dnia ci życzę. Hej.
4: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: No a kto by chciał się zmierzyć z Andrzejem? Jest taka możliwość, prawda, Dominiko?
3: Oczywiście, że tak.
2: Wpadajcie na sk2.pl, bo tam szczegółowe informacje i formularz i bierzcie udział i grajcie.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Jako że 15.30 już minęła, to czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka. Zapraszam.
1: Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych. Skala zniszczeń jest ogromna. Trwa akcja ratunkowa. Wciąż pod gruzami poszukiwani są ludzie. Lider krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji, Patryk P., był poszukiwany przez polską policję od marca tego roku. Mężczyzna do odbycia kary 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. A na koniec Islandia, gdzie przed całkowitym zaćmieniem słońca zamknięto drogi do punktów widokowych na klifach. To przez napływ turystów chcących obejrzeć całkowite zaćmienie słońca. Z tego powodu też na lotnisku w Reykjaviku wynajęto wszystkie samoloty oraz helikoptery.

0: Patrycja Markowska i jeszcze raz 20:19 już minut przed godziną 16. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą jeszcze raz, dokładnie jeden raz, będziemy rozdawać podwójne wejściówki na męskie granie w Warszawie. Kto zainteresowany, kto chętny? No, warto słuchać Radia SK2, ja wam tylko tak delikatnie podpowiem i zasugeruję, że jutro po godzinie 13 u Kasi Grodzkiej będzie można takie bilety zgarnąć, ale jak coś, to nie mówcie, że wam powiedziałam.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: Perfekt i Chcemy być sobą. Tak kończymy godzinę 15 po 16. Kolejne najlepsze polskie hity, ale także Jarząbek prawdę ci powie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Marta Łazarska, popołudniowy szczyt na toruńskich ulicach w pełnej krasie. O tym na pewno przekonacie się, przejeżdżając samochodem przez ulicę Kościuszki, Żółkiewskiego, Skłodowskiej, Kiri. Okolice wschodniej też będą nam się korkować. To samo Grudziądzka, Kraszewskiego i oczywiście rejon mostu Józefa Piłsudskiego, więc zachowajcie wyjątkową ostrożność. Dziś w Toruniu do 22 stopni, jutro jeszcze cieplej do 24. Słońca nam do końca dnia nie zabraknie.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
9: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do warszawskiego sądu list z Tyraspola. To stolica separatystycznego regionu w Mołdawii, który jest zależny od Rosji. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
11: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
10: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
9: List żelazny chroniłby Romanowskiego przed tymczasowym aresztowaniem. Polska prokuratura, przypomnę, zarzuca posłowi PiSu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna w trakcie domowej awantury odkręcił butlę z gazem i próbował zapalniczką doprowadzić do wybuchu. Mundurowi zdążyli z interwencją i w internecie opublikowali nagranie z kamerek nasobnych.
12: Czuć gaz? Czuć, czuć! Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja, ewakuacja budynku! Dobra, mam go?
9: Mężczyzna był nietrzeźwy, został zatrzymany i w asyście policjantów przewieziony do szpitala. To już ostatnie dni, by podziwiać różową halę gąsienicową w Tatrach. Wierzbówka Kiprzyca, która odpowiada za ten spektakularny widok, jest w szczycie kwitnienia, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
9: TPN apeluje do turystów, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
0: Dwie i pół minuty po godzinie 16. Radio SK2 gra dalej. Najlepsze polskie hity, a za chwilę także Jarząbek do nas wpadnie i powie prawdę. Prawdę o oszczędnościach. Ale najpierw gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek wideo. Jania Wyszkoni z numerem Soft.
14: SK2.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy 11,5 minuty. Po godzinie 16 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wam wspominałam, że już za chwilę Jarząbek prawdę nam wszystkim powie o oszczędnościach. Nie wiem, dlaczego ja dostałam taką głosówkę od swojego męża.
1: Jarząbek ci powie prawdę o oszczędnościach, może warto posłuchać.
0: No to warto, posłuchajmy.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Niepewne czasy zawsze budzą pytania, co zrobić z oszczędnościami, żeby były bezpieczne. Trzymać je w banku, w gotówce, a może w innej walucie? Eksperci radzą jedno: zachowaj spokój i nie działaj pod wpływem emocji. Najważniejsza zasada to dywersyfikacja, czyli rozłożenie środków w kilku miejscach. Warto mieć konta w dwóch lub trzech bankach i część pieniędzy w stabilnych walutach, takich jak euro, dolar czy frank. Polskie banki są bezpieczne, a depozyty do 100 tysięcy euro chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A gotówka w domu? Owszem, niewielka kwota może się przydać, ale trzymanie większych sum to już ryzyko kradzieży. Lepiej, żeby pieniądze pracowały na lokatach, kontach oszczędnościowych albo w obligacjach. Ci, którzy dysponują większym kapitałem, mogą pomyśleć o nieruchomościach, złocie czy srebrze. Eksperci przestrzegają jednak przed zbyt szybkimi zyskami w internecie. Łatwo wpaść w sidła oszustów, dlatego klucz to rozwaga. Chłodna głowa, bo jak mówią specjaliści, strach i chciwość to najgorsi doradcy finansowi.

0: Najnowszy singiel od Pszony i Nity, Daj mi znać. Tak wam gramy w Radio SK2, 16.30 na zegarkach, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w imieniu Ani Łopockiej.
1: Rada Północnoatlantycka potępia Rosję. Chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Sojusznicy NATO potępili Rosję za lekkomyślne działanie i potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy. Do jutra do 16 przedłużono blokadę lotniska Catania na Sycylii. To z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano na tej włoskiej wyspie około 700 lotów. Na powrót do kraju czeka też wielu Polaków. W Łomiankach pod Warszawą znaleziono jeżozwierza. Trafił on do fundacji prowadzącej azyl dla zwierząt. Trwa ustalanie jego właściciela.

0: Bajm i miłość i ja, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do godziny 17, ja tutaj sobie grzecznie, spokojnie pracuję. Gram wam najlepsze polskie hity i przychodzi Dominika. No bo nasz dział social media to właśnie Dominika, która tutaj działa, przychodzi z lampą. Jak ona już przychodzi, to wiadomo, że coś się będzie działo. I mówię do niej, że dzisiaj mamy dzień pracoholików. I pytam się, co można by było o tym powiedzieć? Proszę, powiedz Dominika, co byś powiedziała? Powiedz!
1: No ja bym powiedziała, że po prostu Kinga należy do jednych z nich.
0: Czy wy się dzisiaj wszyscy na mnie uwzięliście? Jak nieoszczędności, to pracoholizm bardzo nieładnie. No ale słuchajcie, moi drodzy, my szukamy odpowiedniego rozwiązania, żeby jednak od tej pracy odpocząć. I czekamy na wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK2, co powoduje, że wy zapominacie o pracy. Dajcie znać, mam oczywiście kubki Radia SK2. Widziałaś, Dominika, ładne?
1: Bardzo ładne.
0: No proszę bardzo.
1: Najładniejsze.
0: Możecie takie zgarnąć wszystko w waszych rękach. Wystarczy, że wyślecie głosówkę, co powoduje, że zapominacie o pracy. A ja gram dalej, już za chwilę Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy.
2: SK2. Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Sierpnia od 19.30. Czas na żużlowy mecz gigantów. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Betard Sparta Wrocław. Tego widowiska nie możesz przegapić, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
2: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
3: I po reklamie.

0: się wam szykuje. Tak też może być. Całe szczęście najlepsze polskie hity nie są spontaniczne i grają w Radio SK2 cały czas. Po godzinie 17 wracam razem z nimi. Będzie między innymi Sarsa, ale także Gips i Igo.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
0: Marta Łazarska, 22 stopnie dziś, 24 jutro, choć noc chłodna, więc jeżeli ruszacie oglądać Perseidę i zaćmienie słońca, no to coś cieplejszego na pewno warto ze sobą zabrać. Mam też bardzo ważną informację dla kierowców, bo w związku z festiwalem Wisły, który zawita do Torunia już jutro, od godziny 7 wyłączony z użytkowania dla kierowców będzie Bulwar Filadelfijski i tak aż do niedzieli do godziny 19.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Jest 17. News SK2, Anna Łowocka. To może być jeden z największych cyberataków w historii Polski. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
8: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
9: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
8: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
9: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
8: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
7: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Fregata ORP Wicher została ochrzczona. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik, realizowanego przez rodzimy przemysł stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami, mówi prezydent Karol Nawrocki.
10: Udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
7: Wicher to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty, mówi premier Donald Tusk.
11: Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
7: Po jutrzejszym wodowaniu rozpoczną się testy i próby morskie fregaty. Warszawskie Zoo uczciło Światowy Dzień Słonia. A czego można życzyć tym zwierzętom z okazji ich święta? O tym Anna Tadra z ogrodu.
12: My życzymy słoniom słoniowego świętego spokoju w środowisku naturalnym, żeby człowiek nie zabierał im środowiska naturalnego i żeby mogły żyć sobie w naturze. I marzy nam się, żeby nastąpił kiedyś taki czas, żeby ogrody zoologiczne nie były potrzebne, tylko żeby zwierzęta mogły sobie żyć w spokoju w środowisku naturalnym.
7: W warszawskim zoo mieszkają trzy słonie: Fryderyka, Buba i Leona.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej, a to jest czas, kiedy wy właśnie opuszczacie swoje miejsca pracy. No to dobrze, wracajcie bezpiecznie do domu, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity, ale też pytamy, co pozwala wam zapomnieć o pracy. Piszcie na Messengerze Radia SK2, wysyłajcie też głosówki. Mam kubki Radia SK2, takie piękne, czerwone, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram z

0: Elektryczne gitary i człowiek z liściem. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. A dzisiaj 12 dzień sierpnia. To oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Pracoholików. A my pytamy was, co powoduje, że wy o tej pracy choć na chwilę, na trochę zapominacie, i odezwał się do nas Daniel. Halo Danielu, co tobie pomaga?
1: Ja polecam wyjście na grzyby. Dla mnie to jest rewelacyjny pomysł na tym, żeby zapomnieć o pracy. Zresztą moja żona śmieje się, że ja w ogóle na grzybach to zapominam o całym Bożym świecie. Zapominam o pracy, o niej, o znajomych, o odbieraniu telefonu, o nawet czasie, ile to już trwa. Polecam, na mnie to zdecydowanie super działa. Także miłego, pozdrawiam, hej.
0: Pozdrawiamy, Danielu, całe szczęście, że ty drogi do domu po tym grzybobraniu nie zapominasz.

Ich troje i zawsze pójdę w twoją stronę, to już za nami, a przed nami, no właśnie, drugi singiel i jeden z najważniejszych utworów, który otwiera erę polskiego rocka lat 80. Czy coś wam to mówi? Wydany w 1980 roku i promujący debiutancki album zespołu Manam. Szare miraże, to przed nami w Radio SK 2. Mocny beat, ostre gitary i drapieżna, agresywna interpretacja wokalna Kory. Tak, to właśnie ten numer. Posłuchajmy wspólnie w ramach Wehikuł Czasu w Radio SK2. Manam i Szare Miraże.

Gosia napisała, że najlepiej jej się odpoczywa od pracy, kiedy słucha Radia SK2. To bardzo dobrze się składa, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. Grzegorz Chyży i Kochanie to ja, to już za nami, a przed nami nowość. No bo nie wiem, czy wiecie, ale tegoroczne lato Sylwii Grzeszczak ma smak mango. Sylwia Grzeszczak przychodzi do nas ze swoim najnowszym numerem zatytułowanym właśnie Mango. No to taka zmysłowa, pełna emocji kompozycja. Przenosi nas w sam środek ciepłych wakacyjnych wspomnień, choć wiem, że w niektórych miejscach temperatura nieco niższa niż powinno być w wakacje. Więc posłuchajmy i zanurzmy się w te piękne wspomnienia. Sylwia Grzeszczak i Mango już teraz w Radiu SK2.

0: Ten numer pachnie wakacjami, ma smak mango. Sylwia Grzeszczak i Mango to najnowszy numer od tej wokalistki, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. Ale spokojnie, najlepsze polskie hity grają dalej, już za chwilę do was wracam, a ze mną m.in. Piersi i Bałkanica, ale także Miu i Zalia. Dopóki się nie znudzisz, zostańcie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
4: Tak!
3: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

0: Budka suflera i Piąty Bieg, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. No i po godzinie 18 kolejne takie będą. Będzie Pektus. Nie dość, że przystojni bracia, to jeszcze tak bardzo utalentowani. To wam zagramy, ale będzie też Maryla Rodowicz, która pojawi się również na Top of the Top w Sopocie.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonu i na pewneauto.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego, który chroniłby go przed tymczasowym aresztowaniem. Zdaniem śledczych nie powinien go dostać. Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Do jutra do godziny 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania. Oficjalnie MSZ informowało wczoraj, że około 200 naszych rodaków ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Już niebawem zaćmienie słońca. U nas rozpocznie się o 19.15. W Polsce księżyc przesłoni naszą gwiazdę aż w 85%. To zjawisko, które ponownie będzie miało miejsce dopiero w 2075 roku. Pełne zaćmienie będzie można obserwować m.in. w Hiszpanii i na Islandii.
0: 18.01 na zegarkach, to zaćmienie słońca będziemy obserwować również tutaj u nas w Radiu SK2. Czekamy na wasze zdjęcia, jak tylko będziecie mieli, to podsyłajcie koniecznie. A my gramy najlepsze polskie hity, ale także te najnowsze, bo w tej godzinie również nowość od Marisy. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam na dobry początek Pektus, o którym już tutaj wspominałam, i jeden moment. SK

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Dzisiaj Dzień Pracoholików, 12 dzień sierpnia. Ja pytam was, no co powoduje, że jednak zapominacie o tej pracy i się trochę relaksujecie? I odezwała się do nas Karolina, która napisała, że ją relaksują koncerty. Szczególnie te Oskara Cymsa, no absolutnie się nie dziwię, ale także innych artystów, polskich artystów muzycznych. No to bardzo dobrze się składa, bo my jeszcze mamy ostatnie podwójne karnety na męskie granie w Warszawie. Można się odstresować, można zapomnieć o pracy i można się dobrze bawić. Dla każdego coś dobrego. Więc słuchajcie Radia SK2, bo jutro takie karnety u Kasi Grodzkiej będzie można zgarnąć. A ja gram dalej, Dodaj, nie daj się już teraz.

Big day w dzień gorącego lata, tak wam gramy 36 minut po godzinie 18. U nas usłyszycie najlepsze polskie hity, te starsze, ale też te najnowsze. I właśnie z taką nowością do was przychodzimy. Znacie tę artystkę już z numeru Odkochaj. Tak jest, to mowa właśnie o niej, o Marisie, która przychodzi do nas z nowością, będzie pięknie. No to taka przejmująca opowieść o odwadze do zrobienia tego pierwszego kroku w nieznane. I my już teraz gramy wam ją w Radio SK2.

0: o odwadze do zrobienia tego pierwszego kroku w nieznane. I my już teraz gramy wam ją w Radiu SK2. Marisa i będzie pięknie.
1: SK2.
0: Miłego słuchania.

0: Będzie pięknie, tak wam gramy. To jest nowość na antenie Radia SK2 od Marisy. Na pewno jeszcze nie raz ten numer usłyszycie, ale ten numer też bardzo możliwe, że będzie na was czekał w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, dzisiaj środa. Środa to taki mały piątek, a do piątku coraz mniej czasu, a to oznacza, że warto zajrzeć na stronę sk2.pl i zagłosować na swoje ulubione numery, do czego już teraz was zachęcam.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: trafić.
1: Krzysztof Zalewski i kurier. Swoją drogą wszystkich kurierów bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo wiem, że są jeszcze tacy, którzy paczki rozwożą. I gramy kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zapraszam po godzinie 19.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: I po reklamie.
1: 19 wybiła, to jest Radio SK2. Najlepsze polskie hity grają dalej. A jeśli wy nie macie planów na ten wieczór, to popołudnie, no to bierzcie ze sobą głośnik bezprzewodowy albo słuchawki. Słuchajcie Radio SK2 i idźcie oglądać zaćmienie słońca, bo dzisiaj nad stolicą między innymi, ale także w innych różnych miastach w Polsce księżyc zakryje słońce w 82%, a po zmroku będzie można także obserwować rój Perseidów, czyli tak zwane spadające gwiazdy. Ale zanim to nastąpi, to gramy.
2: SK2.
1: Grzegorz Chyży i Tap, na chwilę Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Lady Punky, Siódme niebo nienawiści. Mam nadzieję, że u was nie ma takich sytuacji, jest tylko radość, szczęście i miłość. Choć wiemy, jak to jest, jeśli na przykład teraz jedziecie samochodem ze swoją drugą połówką, to można się bardzo szybko posprzeczać, bo szczególnie jak mężczyźni siedzą na fotelu pasażera. Zwolnij, przyspiesz, jak ty jedziesz i tak dalej, i tak dalej. No to teraz dobra, drodzy panowie, bądź drogie panie, możecie jakoś się zrehabilitować i naprawić swoje błędy i możecie zabrać swoją drugą połówkę na randkę. Tak się składa, że dzisiaj jest gdzie iść i co robić. Można pojechać sobie za miasto i oglądać spadające gwiazdy, a na godzinę ma ich spaść około 100. Te Perseidy. Dzisiaj jest noc Perseidów, więc korzystajcie konkretnie i bawcie się dobrze. No i bądźcie trochę romantyczni dla tych swoich drugich połówek.
1: SK2.
0: A my będziemy grać tak, żeby było idealnie i żeby pasowało do tych romantycznych wieczorów. Carla Fernandez chce tu zostać.

0: Jaki to jest dobry numer. Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być. 25 minut po godzinie 19. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Zbliża się zaćmienie słońca, ale także zbliża się wehikuł czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A jako, że wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1979, bo to właśnie wtedy powstała oryginalna wersja tego numeru. Ale z 2024 znamy ją w trochę innej wersji i chciałabym, żebyście teraz posłuchali krótkiego fragmentu.

Kojarzycie? Tak jest, to Dawid Podsiadło, który śpiewa Nic nie może wiecznie trwać. W nieco zwolnionej wersji. Pięknie to brzmi, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj posłuchali oryginalnej wersji. Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać w ramach właśnie Wehikuł Czasu w Radiu SK2. Posłuchajcie.

0: Phil i Ze mną bądź. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 20. Moi drodzy, wyjdźcie przed domy i spójrzcie w niebo. Tylko ostrożnie, w ciemnych okularach, tak najlepiej, bo warto. Widać właśnie zaćmienie słońca. Będzie widać jeszcze przez jakieś 20 minut do pół godziny maksymalnie. Oglądajcie, róbcie zdjęcia i wysyłajcie je na Messengerze Radio SK2, bo na to wszystko czekaliśmy no blisko 27 lat, a już teraz na najlepsze polskie hity długo trzeba czekać, nie trzeba. Wracam do was za chwilę, ze mną Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. To już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ona i drzwi, tak kończymy nasze wspólne spotkanie. Godzina 20 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie, po 20 najlepsze polskie hity grają dalej. Kinga Baryga, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 15.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
7: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus.

0: wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Remont w planie? Zakupy w Pricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: wyglądać helu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.